baqhagamshelane na kodwa bathi ovimba abakhethekileyo bebehlalutya ukugqiba kwaye balandela unxibelelwano olunokwenzeka. Umkomishinala wenkonzo yaseRhawutini yoMzantsi Afrika uNgobani Johnston Makhubu uthe abalawuli berhafu kufuneka badlule ngaphaya kokugxila ekubeni yimalini eqokelelwayo. UMakhubu uthe nangona amanani okuqokelelwa kwengeniso ibalulekile, abalawuli nabo kufuneka bajonge ukuba uphunyezwa njani na lo manani. Umkomishinala uthe kuthetha ukuba kujongwe ngakumbi kwindlela yokuziphatha yabahlawuli berhafu ukuthotyelwa kunye nokusebenzisana ngempumelelo kolawulo lwerhafu. Uthe le ndlela iyinxalenye yotshintsho olubanzi kwindlela yokujongwa ngayo ulawulo lwerhafu kugxilwa kungekuphela nje kwisiphumo kodwa kumgangatho nozinzo lokuqokelelwa kwengeniso. Sibuyele kumanqaku ethu aphambili. Uya kukhanyela uFrank Chikana ukuba usa iANC enkundleni. 011 Radio, The Pulse of Jozi, indaba zifundwa nguBongiwe Mthini.

nokwenzeka. Umkomishinala wenkonzo yaseGauteng yomzantsi Afrika uNgobani Johnston Makhubu uthe abalawuli berhafu kufuneka badlule ngaphaya kokugxila ekubeni yimalini eqokelelwayo. UMakhubu uthe nangona amanani okuqokelelwa kwengeniso ibalulekile, abalawuli nabo kufuneka bajonge ukuba uphunyezwa njani na lo manani. Umkomishinala uthe kuthetha ukuba kujongwe ngakumbi kwindlela yokuziphatha yabahlawuli berhafu ukuthotyelwa kunye nokusebenzisana ngempumelelo kolawulo lwerhafu. Uthe le ndlela iyinxalenye yotshintsho olubanzi kwindlela yokujongwa ngayo ulawulo lwerhafu kugxilwa kungekuphela nje kwisiphumo kodwa kumgangatho nozinzo lokuqokelelwa kwengeniso. Sibuyele kumanqaku ethu aphambili. Uya kukhanyela uFrank Chikana ukuba usa iANC enkundleni. 011 Radio, The Pulse of Jozi, indaba zifundwa nguBongiwe Mthini.

kufuneka badlule ngaphaya kokugxila ekubeni yimalini eqokelelwayo. Umakhubu uthe nangona amanani okuqokelelwa kwengeniso ibalulekile, abalawuli nabo kufuneka bajonge ukuba uphunyezwa njani na lo manani. Umkomishinala uthe kuthetha ukuba kujongwe ngakumbi kwindlela yokuziphatha yabahlawuli berhafu ukuthotyelwa kunye nokusebenzisana ngempumelelo kolawulo lwerhafu. Uthe le ndlela iyinxalenye yotshintsho olubanzi kwindlela yokujongwa ngayo ulawulo lwerhafu, kugxilwa kungekuphela nje kwisiphumo kodwa kumgangatho nozinzo lokuqokelelwa kwengeniso. Sibuyele kumanqaku ethu aphambili. Uya kukhanyela uFrank Chikana ukuba usa iANC enkundleni. 011 Radio, The Pulse of Jozi, indaba zifundwa nguBongiwe Mthi.